se yɛ nkwagyeɛ na yɛwo ɛna wohunu nnipa ba no so tete nnɔteɛ woyɛ na wohome wa wo nkwade mu yɛ mu sɛ nka yɛ mɛsom wo awurade woyɛ doto ɛnkɛ nnipa ne wo anka wɔtwa nnipa agu.